0: plis ki di se radio. Soti direk nan ekran Sesil. Ou koneksyon avèk mwen meyè hits lokal
1: enternasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.